Wizy w Radiu DHT. Amerykańskie wojsko zniszczyło 5 irańskich tankowców na wodach Zatoki Perskiej. Była to odpowiedź na irańskie ataki na amerykański okręt wojenny. Marco Rubio, pełniący funkcję szefa amerykańskiej dyplomacji, zapowiedział możliwość przeprowadzenia kolejnych uderzeń na irańskie jednostki. Irańskie media informują o ewakuacji załóg z tankowców w rejonie Bahrajnu i Kuwejtu. Piotr Niemczyk przebywa w jednej z jednostek penitencjarnych, a służba więzienna potwierdziła jego pobyt w areszcie. Według wcześniejszych ustaleń ma spędzić tam 15 dni po tym, jak sąd zamienił mu karę ograniczenia wolności na areszt za udział w proteście ostatniego pokolenia w Warszawie. Sprawa dotyczy blokowania ruchu i oporu wobec policji, za co łącznie skazano 26 osób. Aktywiści zapowiedzieli pikietę przeciwko aresztowaniu Niemczyka, która ma rozpocząć się we wtorek o 17:00 przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Policjanci z Orzysza znaleźli orła bielika na wzgórzu między miejscowościami Dziubiele a Suchy Róg i szybko ustalili, że ptak potrzebuje pomocy. Zwierzę miało uszkodzone skrzydło, co uniemożliwiało mu dalszy lot i zagrażało jego życiu. Funkcjonariusze zabezpieczyli bielika, a potem przekazali go pod opiekę specjalisty z Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Dzięki temu ptak otrzymał pomoc i szansę na powrót do natury. Lawina zabiła co najmniej 13 osób, gdy osobowa grupa wracała 6 września do bazy po zajęciach w górach. 5 uczestników wyprawy jest poszukiwanych, a 10 funkcjonariuszy wymagało pomocy medycznej. Wśród poszkodowanych byli przedstawiciele różnych rosyjskich formacji specjalnych, głównie jednostek Rosgwardii. Rosyjski Komitet Śledczy wszczął postępowanie w sprawie podejrzenia niedbalstwa organizatorów szkolenia, a w formacjach, które wysłały funkcjonariuszy na zgrupowanie, rozpoczęły się kontrole wewnętrzne. Akcja poszukiwawcza w wąwozie Bezengi trwa. Singapurski rząd zapowiedział zmianę systemu wynagradzania ministrów i najważniejszych osób pełniących funkcje publiczne. A podstawowy pakiet płac dla ministrów ma wzrosnąć z około 1 100 000 do 1 200 000 dolarów singapurskich rocznie. Ostateczne pensje mają być wyższe i zależeć także od efektów pracy rządu, w tym od wskaźników gospodarczych, takich jak stopa bezrobocia, wzrost dochodów i produkt krajowy brutto. Lawrence Wong, który już wcześniej był najlepiej opłacanym liderem politycznym na świecie, zapowiedział, że przez 5 lat będzie przekazywał wartość podwyżki na cele charytatywne. Decyzja wywołała krytyczne reakcje części mieszkańców, a w internecie pojawiły się komentarze, że podwyżka jest oderwana od problemów związanych z pracą i kosztami życia. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 17 w Pisarowcach na DK28 w województwie podkarpackim kierowcy jadą wahadłowo, a jezdnia jest zwężona z powodu remontu nawierzchni i odwodnienia. Obowiązuje tam też ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, a równolegle do piątku do 17 na DK84 między Sanokiem, Krościenkiem i granicą państwa trwa wahadło przy zwężonej jezdni i remoncie chodnika. Do czwartku do 7 rano w Katowicach na A4 przy węźle Murckowska, na jezdni w stronę Sosnowca, trzeba liczyć się z utrudnieniami na DK86. Również na odcinku Zabrze, Katowice do czwartku do 23 prowadzone jest koszenie pasa drogowego z naprzemiennym zajęciem lewego pasa i pasa awaryjnego na jezdni prawej i lewej oraz na drogach zbiorczych i węzłach. Do poniedziałku do 17 na DK82 między Turką a Włodawą w województwie lubelskim obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak spotkał się w siedzibie Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych z szefem CIA Johnem Ratcliffe'em i przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi najistotniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa Polski. Siemoniak napisał, że sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany, a ścisła współpraca służb specjalnych jest jednym z jego fundamentów. Wcześniej zapowiadał, że podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotka się ze swoimi odpowiednikami kierującymi amerykańskimi służbami. A tematem mają być m.in. bezpieczeństwo Polski i ostatnie rozmowy wysłanników prezydenta Stanów Zjednoczonych. John Ratcliffe dwa tygodnie temu był w Rosji, gdzie rozmawiał z szefem służby wywiadu zagranicznego Siergiejem Naryszkinem i dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandrem Bortnikowem. We wtorkowym losowaniu Eurojackpot pod nikt nie trafił wszystkich liczb, więc kumulacja rośnie do 170 milionów złotych. Padły liczby 14, 27, 34, 36 i 47 oraz 3 i 4, a najwyższe były wygrane drugiego stopnia o wartości 622, 880 i 10 setnych euro. Jedna z nich padła w Polsce i wyniosła 3 230 697 zł 30 groszy. Przy tym od wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest procentowy podatek. Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 11 września. Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła do prokuratora generalnego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłą prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską. Fundacja wskazała na ponad 170 przypadków manipulowania składem orzekającym w celu osiągnięcia określonych korzyści przez samą prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz podmioty trzecie. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek potwierdził, że zawiadomienie wpłynęło i nadał mu bieg, zapowiadając, że prokuratura będzie bardzo poważnie podchodzić do tego śledztwa. Dodał, że sprawa została wszczęta w czasach pana Bogdana Święczkowskiego i że będzie ją badał. Pożar pojawił się w poniedziałek po południu w miejscowości Karaos pod Antalą i szybko zbliżył się do obszarów zamieszkałych. Lokalne władze ewakuowały mieszkańców 254 gospodarstw domowych w dzielnicy Aksu oraz sąsiedniej dzielnicy Kepes, a ze schroniska dla zwierząt wyprowadzono także zwierzęta. We wtorek przerwy w dostawie prądu dotknęły prawie 3000 odbiorców w Aksu, a dym i popiół z pożaru dotarły do centrum Antalii. Gaszenie ognia utrudniał silny wiatr, a strażacy prowadzili działania z powietrza i z ziemi, używając samolotów, śmigłowców, cystern i pojazdów służb bezpieczeństwa. Polska znalazła się w gronie 12 państw, które zapowiedziały krajowe restrykcje i wspieranie unijnych ograniczeń handlu z izraelskimi osiedlami na zachodnim brzegu. Sygnatariusze oświadczenia uznali rozwój projektu E1 za nie do zaakceptowania i ocenili, że ekspansja osiedli utrudnia rozwiązanie dwupaństwowe oraz zwiększa napięcia w regionie. W reakcji minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar ogłosił zamknięcie brytyjskiego konsulatu w Jerozolimie i zakaz wjazdu do Izraela dla 12 Brytyjczyków, których nazwał antysemitami. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio powiedział, że Stany Zjednoczone nie przyłączą się do brytyjskich sankcji, choć podzielają cel stabilności i zapobiegania przemocy na zachodnim brzegu. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Amerykańskie władze wznowiły proces wydawania wiz imigracyjnych dla obywateli Polski i Węgier. W innych krajach nadal obowiązuje zawieszenie tych procedur. Powody wyboru właśnie tych dwóch krajów nie zostały podane do publicznej wiadomości. W sierpniu Departament Stanu ogłosił przerwę w wydawaniu wiz w związku ze szkoleniami dla pracowników konsularnych. Wizy imigracyjne umożliwiają legalne zatrudnienie oraz długotrwały pobyt w Stanach Zjednoczonych i są przyznawane między innymi członkom rodzin obywateli amerykańskich. Tomasz Siemoniak spotkał się z dyrektorem Centralnej Agencji Wywiadowczej Johnem Radcliffe'em i rozmawiał o bezpieczeństwie Polski. Minister koordynator poinformował, że sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany, a ścisła współpraca służb specjalnych stanowi jeden z jego fundamentów. Dodał też, że podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkał się z przedstawicielami amerykańskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. A wśród tematów były możliwa eskalacja zagrożeń wobec Polski oraz ostatnie kontakty przedstawicieli administracji Stanów Zjednoczonych z Rosją. John Radcliffe 25 sierpnia był w Moskwie, gdzie spotkał się z szefem rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego Siergiejem Naryszkinem oraz dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandrem Bortnikowem. Klub Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Korty zniszczyła fala uderzeniowa po uderzeniu pocisku w pobliski zakład produkcji żywności, a do ataku doszło w nocy z 7 na 8 września. Zespół klubu ocenia skalę zniszczeń i planuje odbudowę obiektu. Elina Svitolina napisała też, że ukraińscy sportowcy nie mają możliwości trenowania i przygotowywania się do zawodów międzynarodowych na równych warunkach oraz zaapelowała o wsparcie i konkretne działania. W wybranych pociągach PKP Intercity rozpoczną się testy internetu satelitarnego z udziałem pasażerów, zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak w Karpaczu. Próby obejmą trasy obsługiwane przez składy Pendolino, a pierwsze takie połączenia mają pojawić się w październiku. Jeśli testy wypadną pozytywnie, rozwiązanie zostanie wdrożone na stałe w najlepszych pociągach. Fundacja Zbigniewa Ziobry otrzymała od Zonda Crypto 450 tysięcy złotych. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, powiedział w TVN24, że dla niego zaskakujące jest to, iż partia nie odcina się od Ziobry. A słowa Jarosława Kaczyńskiego o błędzie uznał za niewystarczające. Odnosząc się do zapewnień Zbigniewa Ziobry, że nie poznał osobiście Przemysława Krala, Żurek stwierdził, że nikt w to nie wierzy. Dodał też, że według ujawnionych fragmentów zeznań Ziobro miał obiecywać, iż po powrocie do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości ukręci łeb wszystkim sprawom związanym z upadłą giełdą kryptowalut. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Wizyta wysłanników Donalda Trumpa w Moskwie nie przyniosła żadnych postępów. Rosja planuje nasilić ataki na Ukrainę zimą, w tym na infrastrukturę energetyczną, i testować zdolność dostawiania oporu oraz determinację sojuszników Kijowa. Władimir Putin nie wykazuje oznak złagodzenia stanowiska w sprawie negocjacji, a przełomowych rozmów pokojowych nie przewiduje się przed przyszłym rokiem. Po wstrzymaniu nalotów na Kijów Rosja wznowiła ataki 8 września. OpenAI ogłosiło, że jego sztuczna inteligencja rozwiązała problem Naviera Stokesa, jeden z 7 problemów milenijnych. Do rozwiązania użyto około 10 tysięcy autonomicznych agentów sztucznej inteligencji, a sama weryfikacja zajęła dodatkowe 17 godzin. Ogłoszenie wywołało kontrowersje w środowisku naukowym, w tym zarzuty o możliwe wykorzystanie danych innych badaczy. Rozwiązanie nie zostało jeszcze potwierdzone przez Instytut Matematyczny Clala. W Belgradzie odbył się w poniedziałek pogrzeb Ratka Mladića, skazanego za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, z pełnymi honorami wojskowymi. W uroczystości wzięło udział co najmniej 6 serbskich ministrów, w tym szefowie resortów obrony i sprawiedliwości. A także czołowi politycy Republiki Serbskiej i Milorad Dodik, były prezydent tej autonomicznej części Bośni i Hercegowiny. W reakcji na gloryfikację Mladića Bośnia wydaliła 2 serbskich dyplomatów z Sarajewa i wycofała kilku swoich dyplomatów oraz część personelu ambasady w Belgradzie. Szef dyplomacji Bośni zapowiedział, że chce sprowadzić relacje między Bośnią i Hercegowiną a Serbią do najniższego poziomu. A brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało szefa ambasady Serbii, by potępić uroczystości pogrzebowe. Rząd Singapuru zapowiedział podniesienie rocznych wynagrodzeń ministrów i innych urzędników, a premier Lawrence Wong ma otrzymać 1,4 miliona dolarów singapurskich. Podstawa pensji ministrów wzrośnie z około 1,1 miliona do około 1,2 miliona dolarów singapurskich. A w systemie zależnym od wyników może sięgnąć około 1,35 miliona. Pensja premiera wzrośnie z 2,2 miliona do 3,6 miliona dolarów singapurskich, a Wong zapowiedział przekazywanie podwyżki na cele charytatywne przez 5 lat. Decyzja spotkała się z krytyką w Singapurze, gdzie rosną obawy o koszty życia i stabilność zatrudnienia. Miejska Komisja Wyborcza ogłosiła ostateczną listę zarejestrowanych kandydatów w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Na liście znaleźli się Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Daria Gosek-Popiołek, Jan Hoffman, Michał Klimek, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska i Sławomir Pietrzyk. Rejestracji odmówiono Marianowi Banasiowi, Bartoszowi Bochenczakowi, Stanisławowi Kułachowi i Marcie Ratuszyńskiej, bo nie zebrali wymaganej liczby ważnych podpisów poparcia. Od tej decyzji można odwołać się najpierw do komisarza wyborczego, a potem do Państwowej Komisji Wyborczej. Marian Banaś zapowiedział już złożenie odwołania. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.paypal.me.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Alternatywa dla Niemiec odniosła pierwsze w historii zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Krajowego Saksonii-Anhalt, zdobywając 43,8% głosów przy frekwencji 78%. Donald Trump skomentował wynik na portalu Truth Social, pisząc, że Niemcy mają dość okropnych przepisów i regulacji imigracyjnych i że AfD jest na fali. Komisja Wyborcza podała też, że CDU kanclerza Friedricha Merca zdobyła 17,2%, SPD 9,3%, Zieloni 8,9%, Lewica 8,6%, a BSW 5,3%. W parlamencie w Magdeburgu AfD będzie musiała zmierzyć się z opozycją ze strony CDU, która jeszcze kilka lat temu była liderem w regionie. W Poznaniu 9 września 2026 temperatura wyniesie 24 stopnie Celsjusza, a temperatura odczuwalna osiągnie 25 stopni Celsjusza. Prognozowane jest zachmurzenie na poziomie 60%, lekki wiatr o prędkości 14,8 m na sekundę oraz przelotne opady deszczu do 1,4 mm. Słońce wzeszło o 6.16, a zajdzie o 19.23. Dzień później temperatura spadnie do 19 stopni Celsjusza przy podobnych warunkach pogodowych. Dowództwo Centralne Wojsk Stanów Zjednoczonych poinformowało o zniszczeniu 5 irańskich tankowców w Zatoce Perskiej. Amerykańska jednostka zestrzeliła też irańskie rakiety, a załoga nie odniosła obrażeń. W odpowiedzi Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przeprowadził atak na bazę wojskową Stanów Zjednoczonych w Al-Azraq w Jordanii i zapowiedział możliwość kolejnych uderzeń na tankowce w pobliżu Kuwejtu i Bahrajnu. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio zapowiedział kontynuację działań militarnych, jeśli Iran ponownie zaatakuje amerykańskie okręty. Andrzej Poczobut przekroczył we wtorek granicę Polski z Białorusią i znajduje się na terenie tego państwa. Wcześniej powiedział Piotrowi Kraszce z Faktów TVN, że nie ma pewności, co stanie się po powrocie, choć liczy, że może być dobrze. Rosja przeprowadziła w nocy z poniedziałku na wtorek kolejny zmasowany atak na Kijów, zginęły co najmniej 2 osoby, a 10 zostało rannych. Władimir Putin i prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump rozmawiali we wtorek telefonicznie o wynikach rozmów amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie. A doradca Kremla Jurij Uszakow zapowiedział kontynuację prac nad szybkim zakończeniem działań wojennych. Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar ogłosił zamknięcie brytyjskiego konsulatu we wschodniej Jerozolimie. To odpowiedź na zapowiedź Wielkiej Brytanii i 11 innych państw, w tym Polski, dotyczącą zakazu importu towarów z żydowskich osiedli na okupowanym zachodnim brzegu. Prezydent Izraela Itzhak Herzog skrytykował sankcje jako poważny błąd w ocenie sytuacji, a ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu nazwał ich wprowadzenie nieracjonalnym krokiem. W pierwszej połowie 2026 roku odnotowano znaczny wzrost ataków izraelskich osadników na Palestyńczyków. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Voices Radio DHT.
1: You hear nothing but the best.
0: Playing on www.radiodht.com.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie podkarpackim na DK28 w Pisarowcach kierowcy jadą wahadłowo, a jezdnia jest zwężona z powodu remontu nawierzchni i odwodnienia. Również na DK84, na trasie Sanok, Krościenko, granica państwa, do piątku do 17 utrzymuje się ruch wahadłowy i zwężenie jezdni, bo drogowcy remontują chodnik. Do jutra do 7 rano w województwie śląskim na 4 w Katowicach, przy węźle Murckowska, zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Sosnowca. Równolegle do jutra do 23 na odcinku Zabrze, Katowice prowadzone jest koszenie pasa drogowego, więc miejscami obowiązuje naprzemienne zajęcie lewego pasa i pasa awaryjnego, także na jezdni prawej i lewej oraz na drogach zbiorczych i węzłach. Do poniedziałku do 17 w województwie lubelskim na DK82 między Turką a Włodawą obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Słuchajcie Radia DHT i Szerokiej Drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Powołanie Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie zonda Crypto popiera 46,6% badanych, a 43,3% jest przeciwko. Wśród zwolenników koalicji rządzącej komisję popiera 38,8%, a 59,4% jest przeciwnych. W grupie osób niezdecydowanych i niegłosujących poparcie dla komisji wynosi 66,7%. Koalicja rządząca nie zgadza się na komisję, a sprawą zajmie się prokuratura. Poparcie dla portugalskiej partii Hega wzrosło w najnowszym sondażu do 27,1%. To o niemal 5 punktów procentowych więcej niż w wyborach w maju 2025 roku, w których ugrupowanie zdobyło 60 mandatów i zajęło drugie miejsce w parlamencie. Największym poparciem cieszy się obecnie Partia Socjalistyczna z wynikiem 27,9%. André Ventura gratulował sukcesu niemieckiej AfD i sugerował, że stanie się ona dominującą siłą w Niemczech. Biały Dom ogłosił wznowienie wydawania wiz imigracyjnych dla Polaków i Węgrów, mimo globalnej przerwy w rozpatrywaniu takich wniosków. Nie jest jasne, dlaczego te dwa kraje zostały wyłączone z ogólnej przerwy. Amerykańskie wojsko zniszczyło 5 irańskich tankowców na wodach Zatoki Perskiej, co wywołało reakcję Iranu. Donald Trump skomentował wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt, podkreślając niezadowolenie Niemców z polityki imigracyjnej. Łotewskie służby zatrzymały niedaleko Jakubowa samochód osobowy, z którego 6 osób uciekło do lasu. Funkcjonariusze z psem tropiącym i dronem odnaleźli 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów, a poszukiwania pozostałych trwają. Wobec obywatela Polski, który kierował autem, wszczęto postępowanie karne. Do zdarzenia doszło w czasie wzmocnionego nadzoru na granicy. A od początku roku łotewskie służby wszczęły 140 postępowań karnych wobec ponad 100 osób podejrzanych o nielegalny przewóz migrantów lub ułatwianie im pobytu na Łotwie. Minister energii Miłosz Motyka powiedział w TVP Info, że obecnie nie ma analizy wskazującej na możliwość wzrostu cen paliw w Polsce do 10 zł za litr i analitycy też tego nie przewidują. Dodał, że w najbliższym czasie takiego zagrożenia nie ma, choć ceny paliw w Polsce są wysokie, a rozwój kryzysu na Bliskim Wschodzie pozostaje niewiadomą. Motyka poinformował też, że do końca roku obowiązują już zatwierdzone taryfy gazowe, a w tym roku obniżono koszty przesyłu gazu o 15%. Zaznaczył, że o cenach na kolejny rok będzie można mówić dopiero po analizie kontraktów długoterminowych, a polskie magazyny gazu są obecnie zapełnione w 96%. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.
0: Słuchacie Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Protoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w Pisarowcach na DK28 w województwie podkarpackim kierowcy jadą wahadłowo, a jezdnia jest zwężona z powodu remontu nawierzchni i odwodnienia. Obowiązuje tam też ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Od 8 rano do 19 na A4 w Małopolsce, między węzłem Brzesko a węzłem Tarnów-Mościce, trzeba zdjąć nogę z gazu do 80 km na godzinę. Równolegle w województwie śląskim do jutra do 7 rano utrzymuje się zwężenie lewej jezdni A4 w Katowicach przy DK86 i węźle Murckowska w kierunku Sosnowca. Od 8 rano do 19 na A1 między Bytomiem a węzłem Zabrze Północ w kierunku Gliwic również obowiązuje zwężenie jezdni. W tej samej części Śląska kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na trasie do jutra do 7 rano. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Przez Polskę przechodzi chłodny i aktywny front, który przynosi burze oraz opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte ostrzeżenia dla południowo-zachodniej części kraju, a prognozowane opady wyniosą od 25 do 40 mm. Burzom może towarzyszyć porywisty wiatr do 70 km na godzinę oraz grad, a najintensywniejsze deszcze mają występować od Niziny Śląskiej po Warmię i Mazury. Nocą zjawiska przesuną się na wschód, a w niektórych regionach utrzymują się też ostrzeżenia przed upałem z temperaturami do 31 stopni Celsjusza. Jury konkursu głównego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni poprowadzi reżyser, producent, scenarzysta, eseista i filozof Krzysztof Zanussi. A w składzie znajdą się także Przemysław Chruścielewski, Jagna Dobesz, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Mikołaj Trzaska, Marcin Wierzchosławski i Iza Zbroniec-Zajd. W konkursie głównym o Złotego Lwa rywalizuje 16 filmów, a filmem otwarcia będzie Dziki Wschód Jana Holoubka. Jury konkursu Perspektywy poprowadzi Dorota Kędzierza-Wskadza, laureatów konkursu krótkometrażowego wybierze jury pod przewodnictwem Ewy Braun. O nagrodzie za debiut reżyserski lub drugi film zdecyduje jury z Sławomirem Fabickim na czele. Platynowe Lwy za całokształt twórczości odbierze Halina Prugar-Ketling, a festiwal odbędzie się w dniach od 21 do 26 września. 9 września 1939 roku Lublin stał się celem jednego z najtragiczniejszych niemieckich nalotów w pierwszych dniach i wojny światowej. Bomby spadały na centrum miasta, a jedna z nich uderzyła w ratusz przy placu Łokietka, gdzie byli pracownicy magistratu i interesanci. Woźny Jan Gilas wyniósł niewybuch z płonącego gmachu i chwilę później zmarł przed ratuszem, w akcie zgonu wpisano godzinę 10. W samym ratuszu zginęło 16 pracowników zarządu miasta i 10 interesantów, a kilka godzin po bombardowaniu Lublin opuścił prezydent Bolesław Liszkowski wraz z zawodową strażą pożarną i komendą policji. Aryna Sabalenka i Jessica Pegula awansowały do półfinału US Open po wygranych w ćwierćfinałach. Pegula pokonała Emmę Navarro 3-6, 6-4, 6-3 i po raz trzeci z rzędu zagra o finał w Nowym Jorku. A Sabalenka wygrała z Lindą Noskową 7-6, 7-1, 3-6, 7-6, 10-7. Amerykanka po raz piąty w karierze wygrała z Navarroza, Białorusinka jest o krok od trzeciego z rzędu finału na Flushing Meadows. W półfinale Sabalenka zagra z Pegulą, a o drugie miejsce w tej fazie rywalizacji powalczą Jelena Rybakina i Ayn Wenzheng oraz Coco Gauff i Mirra Andrzejewa. Proces matki oskarżonej o zabójstwo trojga dzieci został uznany za nieważny, bo ława przysięgłych nie wydała jednomyślnego werdyktu. Przewodnicząca ławy przysięgłych Romney Carson przekazała, że jeden z przysięgłych zmienił zdanie i uznał, że nie skłoni się do uznania Clancy za niewinną z powodu niepoczytalności. Sędzia William Sullivan ponownie odczytał instrukcje dotyczące uzasadnionej wątpliwości i nakazał dalsze obrady, ale skład trzy razy informował, że nie ma jednomyślności. Sprawa może wrócić na wokandę, a w razie uznania za winną Clancy groziło dożywocie. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Na każdą pogodę, piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, Radio DHT.
2: I would never leave you. But how can I stay?

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic kierowcy jadą przy remoncie elementów obiektu mostowego. Równolegle od 9 do 19 na odcinku od węzła Opole Zachód do węzła Opole Południe w tym samym kierunku trwa remont nawierzchni bitumicznej. Od 8 do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Brzesko a węzłem Tarnów-Mościce obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. W województwie dolnośląskim na 4 między LSSE obszar Krzywa a Krzyżową do 16 utrzymuje się zwężenie jezdni i limit 60 km na godzinę. Od 9 do 17 w województwie podlaskim na S61 między Ostrowią Mazowiecką a Łomżą w kierunku Ostrowi Mazowieckiej obowiązuje zwężenie do jednego pasa. Na tym odcinku kierowcy muszą też trzymać się ograniczenia do 90 km na godzinę. W województwie śląskim do jutra do 7 na 4 Katowicach przy DK86 i Weźle Murckowska lewa jezdnia w kierunku Sosnowca pozostaje obrzęta utrudnieniami. Równolegle od 9 do 19 na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do węzła Gliwice-Bojków w kierunku Wrocławia utrzymuje się zwężenie jezdni. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosyjskie drony zaatakowały przejście graniczne Starokozacze na granicy Ukrainy z Mołdawią, a w wyniku ataku zginęły 2 osoby i 3 zostały ranne. Ratownicy ewakuowali 16 osób do bezpiecznego miejsca. Zniszczeniu uległa infrastruktura przejścia granicznego, a na terenie ataku wybuchły pożary. Ukraina podała, że rosyjskie straty od początku pełnoskalowego konfliktu przekroczyły 1 500 000. Liczba ta obejmuje żołnierzy, którzy zginęli, zostali ranni, zaginęli lub trafili do niewoli. Rosja straciła też ponad 12 300 czołgów, 441 statków powietrznych i 35 łodzi, a w Ukrainie zestrzelono ponad 506 000 dronów. Statystyki pochodzą z raportów Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Alternatywa dla Niemiec zdobyła 43,8% głosów w Saksonii-Anhalt, wyprzedzając CDU, która uzyskała 17,2%. Wynik wywołał wśród niemieckich elit politycznych niepewność i rozczarowanie, a partia została skrytykowana za oderwanie od rzeczywistości i brak reakcji na niezadowolenie społeczne. Lider AfD w Saksonii-Anhalt Ulrich Siegmund osiągnął sukces dzięki kompetentnej kampanii, co ma świadczyć o zmianie wizerunku ugrupowania. W CDU narasta niezadowolenie, a to może prowadzić do jej marginalizacji. Ponad 75% Polaków uważa, że Polska powinna pomóc Litwie, Łotwie lub Estonii, gdyby te kraje zostały zaatakowane przez Rosję. W sondażu Ibris dla Radia Z 47,5% respondentów zdecydowanie poparło taką pomoc. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1068 osób. Mariusz Błaszczak zasugerował, że Polska powinna skupić się głównie na własnej obronie, a przedstawiciele obecnej koalicji rządowej podkreślili znaczenie sojuszy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień ocenił, że Karol Nawrocki nie ma prawa kontrolować decyzji Sejmu w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem obowiązkiem prezydenta jest przyjęcie ślubowania od wybranego przez Sejm Macieja Berka, a ewentualne zastrzeżenia powinny być rozpatrywane w samym Trybunale. Stępień stwierdził też, że prezydent zdecydowanie narusza konstytucję i uzurpuje sobie prawo, którego nie ma do kontroli Sejmu. Sejm wybrał Macieja Berka w ubiegły piątek, a szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zapowiedział wystąpienie do marszałka Sejmu o wyjaśnienia w sprawie kandydatury. To były wiadomości Radia DHT.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. Facebook.com

Minęła 10. Czas na serwis w Radiu THT. Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi umowę o finansowaniu w ramach programu Foreign Military Financing, który przewiduje pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego. Wartość umowy może wynieść 4 miliardy dolarów, czyli ponad 14 miliardów złotych. W uroczystym podpisaniu uczestniczyli wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, podsekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Thomas Dinanno oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Ministerstwo Obrony Narodowej podaje, że porozumienie ma wspierać modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP i dalszy rozwój strategicznego partnerstwa polsko-amerykańskiego. Koalicja Obywatelska wciąż wygrałaby wybory, ale cały obóz rządowy mógłby liczyć na zaledwie 197 mandatów. Prawica umacnia przewagę, a po wakacjach koalicja rządząca znalazła się w bardzo trudnym położeniu. Jej szanse na utrzymanie władzy spadły do jednego z najniższych poziomów w tej kadencji. Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że to rząd ma przygotować dobry projekt ustawy o kryptowalutach, a prezydent nie będzie ingerował w jego kształt. Odniósł się w ten sposób do słów Szymona Hołowni o dalszych pracach nad nowym projektem złożonym we wtorek przez prezydenta Nawrockiego. Domański podkreślił też, że ma inne stanowisko niż Szymon Hołownia. W Warszawie od czwartku do piątku 18 września odbędą się testy systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zarządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w środę alert z apelem „Zachowaj spokój”. Podczas ćwiczeń będą emitowane krótkie sygnały dźwiękowe i komunikaty głosowe, które mogą usłyszeć mieszkańcy Żoliborza, Śródmieścia, Pragi Południe, Mokotowa i Ochoty. Warszawski ratusz podkreśla, że syreny nie ogłaszają zagrożenia i nie trzeba podejmować żadnych działań. Początek testów przesunięto z wtorku 8 września ze względów organizacyjnych. Były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artur Chodziński pracował dla Przemysława Krala, szefa giełdy Zonda Crypto, przygotowując raporty o dziennikarzu Michał Fuj i jego współpracownikach. W dokumentach znalazły się wrażliwe dane osobowe dotyczące Michała Fuj oraz Nicole Suszek, siostry zmarłego założyciela giełdy Bitbuy. Chodziński miał też dostarczyć do Biura Bezpieczeństwa Narodowego taśmy z nagraniami rozmów Krala z funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Za tę pracę otrzymywał 15 000 euro miesięcznie. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Polska szykuje pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 50 milionów euro, który ma obejmować środki obrony powietrznej. Ukraiński resort obrony poinformował też, że konkretne wsparcie w postaci pieniędzy i uzbrojenia zapowiedzieli inni europejscy sojusznicy. To kolejny zapowiedziany pakiet wsparcia dla Ukrainy ze strony państw europejskich. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została przesłuchana w prokuraturze i nazwała tę sytuację dosyć kuriozalną. W rozmowie z Polsatem powiedziała też, że rozmawiała już na ten temat z Waldemarem Żurkiem. Dodała, że na 100% nie ma w tym żadnej polityki, ale jednocześnie przyznała, że wygląda to źle i jest jej niezwykle ciężko. 4 radnych opuści Klub Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Lublin i przejdzie do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Na czele nowego klubu stanie Marcin Jakubczyk. Do niedawna był on bliskim, współpracownikiem Przemysława Czarnkadza, obecnie jest silnie związany z marszałkiem Jarosławem Stawiarskim. Rosja zaatakowała w nocy z wtorku na środę ukraińskie przejście graniczne Starokozacze w obwodzie odeskim na granicy z Mołdawią. W wyniku uderzenia zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne. Ukraińska służba graniczna podała, że drony uderzyły w infrastrukturę przejścia i przyległy teren, wybuchły pożary, a odprawy graniczne wstrzymano. Szef odeskiej administracji Ołych Kiper poinformował też o ewakuacji autobusem kolejnych 16 osób w bezpieczne miejsce. Donald Trump skomentował zwycięstwo alternatywy dla Niemiec w wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt, pisząc, że Niemcy mają dość okropnych przepisów imigracyjnych i nie zamierzają dłużej tego tolerować. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że AfD jest na fali, a swój wpis zakończył skrótem MGA, czyli uczyńmy Niemcy znowu wielkimi. W niedzielnych wyborach partia zdobyła 43,8% głosów przy frekwencji na poziomie 78%. Było to pierwsze zwycięstwo skrajnie prawicowej partii w wyborach regionalnych. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. 5 obywateli Izraela zostało wyprowadzonych z samolotu czarterowego z Tel Awiwu po interwencji Straży Granicznej na lotnisku w Rzeszowie Jasionce. Kapitan zgłosił wcześniej, że dwaj pasażerowie nie wykonywali poleceń załogi, zachowywali się agresywnie i stwarzali zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu. Po wejściu na pokład okazało się, że agresywnych podróżnych jest 5 w wieku od 23 do 42 lat. Każdy z nich został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł. W Polsce przebywa szef zespołu PTA Hekseta, który rozmawia ze stroną polską o potencjalnej lokalizacji dla stałych amerykańskich baz wojskowych. Wiceministra Obrony Narodowej Magdalena Sopkowiak-Czarnecka poinformowała, że kluczowe dla tych rozmów będzie najbliższe 48 godzin. Spotkania mają dotyczyć wyboru miejsca dla stałych amerykańskich baz wojskowych w Polsce. Policja z Warszawy opublikowała nagrania ataku na 20-letniego obywatela Ukrainy w centrum stolicy. Na przejściu dla pieszych mężczyzna podszedł do niego i uderzył go pięścią w głowę, za pokrzywdzony stracił przytomność. Policjanci z oddziału prewencji policji w Warszawie zauważyli udzielanie pomocy poszkodowanemu i natychmiast podjęli interwencję. Kilka dni później ten sam mężczyzna groził pozbawieniem życia innej przypadkowej kobiecie i został zatrzymany przez śródmiejskich policjantów. Przedstawiciele administracji amerykańskiej w czwartek i piątek mają oceniać miejsca pod budowę stałych baz wojskowych w Polsce. Wiceszef MON Paweł Bejda powiedział, że amerykański rekonesans ma rozpocząć poważne rozmowy o bazach w Polsce. Liczba takich baz ma zależeć od planów operacyjnych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sosnowiecki sąd skazał ksiądz Jacka K. z diecezji sosnowieckiej na 14 lat więzienia za 9 przestępstw na szkodę małoletnich. Orzekł też dożywotni zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania działalności związanej z edukacją, leczeniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz zakaz kontaktu i zbliżania się do pokrzywdzonych. Duchowny ma wypłacić odszkodowanie na rzecz ofiar, za wyrok jest nieprawomocny. Oskarżony pozostaje w areszcie, na sali rozpraw nie było go ani jego adwokata. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Na przejeździe kolejowym w Sokolnikach, w Suchych na południu województwa mazowieckiego, doszło do zderzenia pociągu osobowego z samochodem ciężarowym. W wyniku zdarzenia wykoleiła się lokomotywa i wagony osobowe. Za pociągiem podróżowało około 95 osób. Dwie osoby trafiły do szpitali, a dwie kolejne są pod opieką lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejsce skierowano liczne siły Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji i Straży Ochrony Kolei, a w rejonie zdarzenia trzeba liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym i kolejowym. W Gortatowie trwa zabezpieczanie uszkodzonego gazociągu przez pracowników pogotowia gazowego. Z przedszkola ewakuowano 0 dzieci, a strażacy odprowadzili je do autobusów podstawionych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego. Zewakuowano też 10 mieszkańców z okolicznych domów. Dyżurny wielkopolskich strażaków przekazał, że nie doszło do wycieku. Na ulicach Cmentarnej i Swarzęckiej mogą występować utrudnienia w ruchu, a na miejscu pracują 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Julia Przyłębska zamieściła wpis, w którym stanowczo zaprzeczyła oskarżeniom o niezgodne z prawem ingerowanie w skład sędziowski w Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o zawiadomienie do prokuratury dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na niewłaściwym wyznaczaniu składów sędziowskich i uzyskaniu w ten sposób pozycji w Trybunale Konstytucyjnym. Przyłębska napisała, że ustawa nie reguluje wszystkich sytuacji wymagających zmiany składów, takich jak śmierć sędziego, jego wyłączenie, choroba, usprawiedliwiona nieobecność albo zakończenie kadencji. Dodała, że takie zdarzenia wymagały podjęcia działań przez prezesa jako osobę organizującą pracę Trybunału. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach skierowała do sądu akt oskarżenia wobec 6 członków Komisji Wyborczej w Stoczku w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim. W tej komisji 43 głosy zostały błędnie dodane do wyniku kandydata na prezydenta RP Karola Nawrockiego zamiast do wyniku kandydata na prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego. Część członków komisji skorzystała z warunkowego umorzenia postępowania karnego po pełnej współpracy z prokuraturą i szczegółowym przedstawieniu okoliczności zdarzenia. Sprawa trafi teraz do sądu. Ryczałt energetyczny od 1 marca 2026 roku wyniesie 336,16 zł miesięcznie i będzie wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do tego dodatku mają wyłącznie osoby wymienione w ustawie o kombatantach, w tym kombatanci, osoby o równorzędnym statusie. Żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo kierowani do pracy oraz wdowy i wdowcy po uprawnionych osobach. Przy przyznawaniu świadczenia nie są brane pod uwagę wiek ani dochody, a dodatek jest wolny od podatku i nie wpływa na wysokość emerytury lub renty. Żeby go otrzymać, trzeba uzyskać decyzję szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a następnie złożyć formularz ZUS RK wraz z dokumentami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Urząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku od dostarczenia kompletu dokumentów. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje 3 pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Rosyjska armia w sierpniu i wrześniu zniszczyła lub uszkodziła magazyny i centra logistyczne wszystkich głównych ukraińskich sieci supermarketów, w tym Silpo, Atp, Nowus i Fora. Poinformował o tym ukraiński minister polityki rolnej i żywności Taras Wysocki. Skutkiem są niedobory żywności w Kijowie. W najbliższym czasie czeka Polskę duże załamanie pogody, ale cieplejsze i słoneczne dni jeszcze wrócą. Najnowsze prognozy długoterminowe wskazują, że w kolejnych 5 tygodniach częściej ma się pojawiać przyjemna aura. Mimo okresowych tąpnięć pogoda ma być raczej bez ekstremów. Amerykański profesor prawa Samuel Moen przedstawia radykalne rozwiązania wobec systemu, który jego zdaniem sprzyja starszym ludziom i utrzymuje przy władzy osoby w podeszłym wieku. Wskazuje, że amerykańska demokracja jest stworzona dla starszych wyborców, a problemy młodych, takie jak zmiany klimatyczne, brak szkół publicznych czy przepisy dotyczące broni, pozostają na dalszym planie. Zwraca też uwagę, że wdrożenie zmian napotkałoby ograniczenia prawne, bo istnienie Senatu wymaga Konstytucja Stanów Zjednoczonych. Dodaje, że Sąd Najwyższy miałby odrzucić próbę zbiorowego wysłania starszych Amerykanów na emeryturę. Produkcja wina we Francji w tym roku spadnie poniżej 3 miliardów 400 milionów litrów. Francuskie winnice w całym kraju dotknęły susza i kolejne fale upałów, a najbardziej ucierpiał region Szampanii. To jeden z najsłabszych wyników zbiorów od dawna, co przełoży się na niższą podaż wina na rynku. Marcin R. stanął przed sądem w sprawie wypadku w Łebieńskiej Hucie, w którym 7 października 2025 roku zginął 10-latek potrącony wraz z kolegami. Prokurator przedstawił mu zarzuty spowodowania w stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji psychotropowej wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki z miejsca zdarzenia, nieudzielenia pomocy oraz dwukrotnego prowadzenia pojazdu mimo wcześniejszego prawomocnego skazania. Oskarżony przyznał się do spowodowania wypadku, nie przyznał się do ucieczki i powiedział, że jest uzależniony od alkoholu. Sąd częściowo wyłączył jawność rozprawy podczas przesłuchania małoletnich pokrzywdzonych, a kolejna rozprawa została wyznaczona na 29 września. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Poziom zaufania do Karola Nawrockiego zmalał w sierpniu o 4%, ale wciąż ufa mu ponad połowa Polaków i pozostaje liderem rankingu CBOS. Na drugim miejscu umocnił się wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, a podium zamyka wicepremier Radosław Sikorski. Liderem rankingu nieufności został Grzegorz Braun, który wyprzedził prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Po wykolejeniu pociągu na przejeździe kolejowym linii Wolanów-Przysucha w województwie mazowieckim premier Donald Tusk zapowiedział pilną pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów. Jak powiedział, służby działają, a ostatnie zdarzenia pokazują, że kierowcy dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo czerwonego światła. W wypadku, do którego doszło po zderzeniu pociągu z betoniarką, podróżowało około 120 pasażerów, rannych zostało 20 osób, a co najmniej 4 są w stanie ciężkim. Na miejscu trwają czynności służb, a kierowca ciężarówki został zabrany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Rosyjscy obywatele coraz częściej dostają nakazy mobilizacyjne podczas wezwania do Urzędu do Spraw Poboru, który wzywa mężczyzn do uzupełnienia danych i aktualizacji rejestru ewidencji wojskowej. Urzędnicy mają przygotowywać system na każdą decyzję Władimira Putina. Jeśli zapadnie decyzja o mobilizacji, oczekuje się od nich gotowości. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce zapowiedział akcję protestacyjną po wykolejeniu pociągu na linii kolejowej Wolanów-Przysucha w województwie mazowieckim. Według najnowszych informacji, w środowym wypadku zginęła jedna z pasażerek pociągu, za 7 innych osób jest hospitalizowanych. Leszek Miętek, prezydent związku, przekazał, że szczegóły formy protestu zostaną ogłoszone w czwartek o 9 po powiadomieniu pracowników kolei i związkowców. Akcja protestacyjna ma rozpocząć się do piątku. 43-letni obywatel Ukrainy próbował wejść na teren w Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach z kilkoma sztukami amunicji i został zatrzymany przez policję. Zgłoszenie od ochrony wpłynęło we wtorek o 11.30, a funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna miał przy sobie amunicję do broni strzeleckiej. Zatrzymany został doprowadzony do prokuratury, a na środę zaplanowano z nim czynności. Policja i prokuratura wyjaśniają, w jaki sposób wszedł w posiadanie amunicji i jaki był jego cel. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie podlaskim na S61 między Ostrowem Mazowiecką a Łomżą kierowcy jadą jednym pasem i obowiązuje ograniczenie do 90 km na godzinę. Również do 17 w województwie mazowieckim na 2 między węzłem Skierniewice a Wiskitkami zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Od 15 do 17 na 4 w Małopolsce między węzłem Kraków-Łagiewniki a węzłem Kraków-Wieliczka ruch jest utrudniony, a dodatkowo do 19 między węzłem Brzesko a węzłem Tarnów-Mościce obowiązuje limit 80 km na godzinę. Do 19 na 4 w województwie opolskim między węzłem Opole-Zachód a węzłem Opole-Południe w kierunku Katowic trwają utrudnienia związane z remontem nawierzchni bitumicznej. Do jutra do 7 rano w Katowicach na 4 przy DK86 i Weźle Murckowska zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Sosnowca. Równolegle do 19 na 4 w województwie śląskim między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Gliwice-Bojków w kierunku Wrocławia utrzymuje się zwężenie jezdni. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Muzyka na każdą pogodę.

0: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Konkurs Strefa Innowacji rusza 30 września i ma skrócić drogę startupów od technologii do wdrożenia. Do udziału mogą zgłaszać się startupy prowadzące działalność w Polsce, a organizatorzy dopuszczają prototypy, produkty w wersji MVP oraz gotowe rozwiązania mające już pierwszych klientów. Poszukiwane są technologie z obszaru sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów, technologii przemysłowych i cyfrowych rozwiązań dla przedsiębiorstw. Zwycięzców poznamy podczas Made in Wrocław od 28 do 29 października, a dla najlepszych przewidziano nagrody finansowe, mentoring i prezentacje przed funduszami Venture Capital. Ukraina prowadzi celową kampanię, która ma trwale zmniejszyć rosyjską flotę bombowców Tu-95, kluczowych dla rosyjskich uderzeń głębokich. Zniszczenie jednej z takich maszyn, zwłaszcza w jej macierzystej bazie, ma ogromne znaczenie polityczne. Eksperci oceniają też, że prawdziwy koszt tych strat może odbić się na postawie Rosji wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na targach obronnych w Kielcach rozlano nieznaną ciecz, a w hali wyczuwalny jest intensywny, nieprzyjemny zapach. Na miejscu pracują straż pożarna, policja i żandarmeria wojskowa. Za fragment obiektu został wygrodzony taśmami i jest wietrzony. Strażacy pobierają próbki substancji do badań, a służby zabezpieczają miejsce zdarzenia i poszukują sprawcy lub sprawców incydentu. Do zdarzenia doszło w części targów, w której znajdują się stoiska firm z Izraela. Kreml twierdzi, że arktyczny port naftowy Buchta Siewier rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę działalność eksportową, ale inwestorzy, w tym Chińczycy, wycofali się z tej flagowej inicjatywy Putina. Ekspert do spraw rosyjskiego rynku energetycznego Michał Kruczychin ocenił, że nie chcieli angażować się w prymitywny podział łupów bez poważnych perspektyw komercyjnych. Projekt pozostaje więc bez wsparcia części inwestorów, którzy wcześniej byli z nim wiązani. Były rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak skomentował wykolejenie pociągu na Mazowszu, do którego doszło po zderzeniu składu PKP Intercity Koziołek z samochodem ciężarowym w okolicy Sokolników Suchych. Pociągiem podróżowało około 120 osób, 20 zostało rannych, a jedna z pasażerek zmarła. Na miejscu pracowały dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego i 10 karetek Państwowego Ratownictwa Medycznego, a działania służb nadal trwały. Frontczak podkreślił, że po zakończeniu akcji strażaków teren zostaje przekazany policji do zabezpieczenia materiału dowodowego i ustalenia przyczyn wypadku. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
1: Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przebojów.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie podkarpackim na DK28, między Krosnem a Rymanowem, w miejscu piastowym kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w kierunku Krosna. Do 19 w województwie opolskim na A4, między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w stronę Katowic, trwa remont nawierzchni bitumicznej. Równolegle na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Katowic prowadzone jest oczyszczanie urządzeń odwadniających. Do 19 w województwie małopolskim na A4, między węzłem Brzesko a węzłem Tarnów-Mościce, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Do jutra do 7 w województwie śląskim na A4 w Katowicach, przy DK86 i węźle Murckowska, zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Sosnowca. Również do 19 na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do węzła Gliwice-Bojków w stronę Wrocławia utrzymuje się zwężenie jezdni. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ukraińskie służby wojskowe poinformowały o ataku na rosyjską fregatę Admirał Essen, stacjonującą w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym. Jednostka jest wykorzystywana przez Rosję do wystrzeliwania pocisków manewrujących kalibr. Okręt ten regularnie służy do uderzeń w cele na terytorium Ukrainy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał w środę, że Rosja ma nadzieję na wznowienie w najbliższym czasie rozmów pokojowych ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą. Odniósł się też do decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Węgier o wydaleniu 10 rosyjskich dyplomatów. Pieskow powiedział również, że trzeba zrobić wszystko, aby doszło do trójstronnych rozmów z Rosją. Unijny komisarz do spraw przemysłu Stephane Séjourné ocenił, że jego związek z byłym premierem Francji Gabrielem Attalem nie będzie powodował konfliktu interesów. Dodał, że o jego losie zadecyduje szefowa Komisji Europejskiej. To właśnie ona ma rozstrzygnąć, czy sprawa wymaga dalszych kroków. Alternatywa dla Niemiec prowadzi we wschodnich Niemczech z ogromną przewagą i według trendbarometru stacji RTL i NTV uzyskałaby 45% poparcia w wyborach do Bundestagu. Gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę, to wynik wyraźnie wyprzedzający pozostałe ugrupowania w tym sondażu. Główny specjalista do spraw kadr w Ministerstwie Obrony Federacji Rosyjskiej, generał Jurij Kuzniecow, został skazany na 12 lat więzienia za przyjęcie łapówki. Sąd nałożył na niego grzywnę w wysokości 125 350 000 rubli i zakazał mu zajmowania stanowisk kierowniczych przez 6 lat po zwolnieniu. Wyrok dotyczy korupcji na wysokim szczeblu w rosyjskim resorcie obrony. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. 3 pokolenia.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie podkarpackim na DK28, między Krosnem a Rymanowem, w miejscu piastowym kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w kierunku Krosna. Do 19 w województwie opolskim na A4, między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w stronę Katowic, trwa remont nawierzchni bitumicznej. Równolegle na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Katowic prowadzone jest oczyszczanie urządzeń odwadniających. Do 19 w województwie małopolskim na A4, między węzłem Brzesko a węzłem Tarnów-Mościce, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Do jutra do 7 w województwie śląskim na A4 w Katowicach, przy DK86 i węźle Murckowska, zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Sosnowca. Również do 19 na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do węzła Gliwice-Bojków w stronę Wrocławia utrzymuje się zwężenie jezdni. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Continuous favorites all day long. It's Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ukraińskie służby wojskowe poinformowały o ataku na rosyjską fregatę Admirał Essen, stacjonującą w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym. Jednostka jest wykorzystywana przez Rosję do wystrzeliwania pocisków manewrujących kalibr. Okręt ten regularnie służy do uderzeń w cele na terytorium Ukrainy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał w środę, że Rosja ma nadzieję na wznowienie w najbliższym czasie rozmów pokojowych ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą. Odniósł się też do decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Węgier o wydaleniu 10 rosyjskich dyplomatów. Pieskow powiedział również, że trzeba zrobić wszystko, aby doszło do trójstronnych rozmów z Rosją. Unijny komisarz do spraw przemysłu Stephane Séjourné ocenił, że jego związek z byłym premierem Francji Gabrielem Attalem nie będzie powodował konfliktu interesów. Dodał, że o jego losie zadecyduje szefowa Komisji Europejskiej. To właśnie ona ma rozstrzygnąć, czy sprawa wymaga dalszych kroków. Alternatywa dla Niemiec prowadzi we wschodnich Niemczech z ogromną przewagą i według trendbarometru stacji RTL i NTV uzyskałaby 45% poparcia w wyborach do Bundestagu. Gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę. To wynik wyraźnie wyprzedzający pozostałe ugrupowania w tym sondażu. Główny specjalista do spraw kadr w Ministerstwie Obrony Federacji Rosyjskiej, generał Jurij Kuzniecow, został skazany na 12 lat więzienia za przyjęcie łapówki. Sąd nałożył na niego grzywnę w wysokości 125 350 000 rubli i zakazał mu zajmowania stanowisk kierowniczych przez 6 lat po zwolnieniu. Wyrok dotyczy korupcji na wysokim szczeblu w rosyjskim resorcie obrony. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rosjanie lokują oszczędności w sztabkach złota, a powodem są ograniczenia dotyczące operacji walutowych i niepokój związany z wojną w Ukrainie. Jeden z rozmówców ocenia, że w Rosji powstaje absolutnie kolosalna rezerwa złota. W materiale pojawia się też teza, że złoto może zastępować tradycyjne formy oszczędzania, zwłaszcza gotówkę w walutach obcych. Polacy są mocno podzieleni w sprawie zachowania premiera Donalda Tuska, który w Sejmie ujawnił fragment zeznań z toczącego się śledztwa w sprawie zonda Crypto. Tak wynika z sondażu SW Research na zlecenie Onetu. Odpowiedzi różnią się też wyraźnie w poszczególnych grupach wiekowych. Komisja Prawa i Praworządności Sejmu Litwy zatwierdziła inicjatywę zmierzającą do zniesienia konstytucyjnego ograniczenia dotyczącego rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium Litwy. Propozycja została uzgodniona latem przez partie reprezentowane w parlamencie. To kolejny krok w kierunku zmiany prawa, która ma usunąć ten zakaz z konstytucji. Letnia pogoda, jaką mieliśmy w większości Polski w ostatnich dwóch dniach, w czwartek się skończy. Nad naszym krajem nadal będą obecne fronty, stąd czasami zachmurzy się i popada, ale przede wszystkim czeka nas mocny spadek temperatury. Lokalnie, w porównaniu ze środą, ochłodzi się o ponad 10 stopni Celsjusza. Prokuratura Okręgowa w Radomiu przejmie śledztwo dotyczące środowego zderzenia pociągu osobowego z ciężarówką w powiecie przysuskim, w którym zginęła jedna osoba. Szef tej instytucji, Robert Czerwiński, poinformował też, że postępowanie będzie prowadzone w określonym kierunku. To prokuratura ma teraz wyjaśniać okoliczności katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rosjanie lokują oszczędności w sztabkach złota, a powodem są ograniczenia dotyczące operacji walutowych i niepokój związany z wojną w Ukrainie. Jeden z rozmówców ocenia, że w Rosji powstaje absolutnie kolosalna rezerwa złota. W materiale pojawia się też teza, że złoto może zastępować tradycyjne formy oszczędzania, zwłaszcza gotówkę w walutach obcych. Polacy są mocno podzieleni w sprawie zachowania premiera Donalda Tuska, który w Sejmie ujawnił fragment zeznań z toczącego się śledztwa w sprawie zonda Crypto. Tak wynika z sondażu SW Research na zlecenie Onetu. Odpowiedzi różnią się też wyraźnie w poszczególnych grupach wiekowych. Komisja Prawa i Praworządności Sejmu Litwy zatwierdziła inicjatywę zmierzającą do zniesienia konstytucyjnego ograniczenia dotyczącego rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium Litwy.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Mieszkańcy kalifornijskiego Menlo Park sprzeciwiają się budowie ogromnego kompleksu mieszkaniowo-biurowego, którą planuje firma Witalija Jusufowa. Witalij Jusufow jest synem byłego ministra energii Rosji Igora Jusufowa. Inwestycja ma obejmować wieżowce o wartości miliarda dolarów. Sprzeciw mieszkańców dotyczy samej skali przedsięwzięcia. Ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały główny ośrodek produkcji gazu w Rosji, położony około 3000 km od granicy z Ukrainą. To najdalszy od linii frontu cel, jaki dotąd został zaatakowany przez ukraińskie drony. Atak objął ważny obiekt energetyczny w Rosji. Ryszard Terlecki powiedział, że odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, bo środowisko suwerennej Polski dołączyło do PiS-u i przejęło jego wizerunek oraz retorykę. Dodał, że nie chciał być w trzeciej konfederacji. To jedyny konkret podany w wypowiedzi dotyczący jego decyzji o odejściu. Siergiej Ławrow powiedział, że Rosja nie zaakceptuje powojennego porządku, w którym obecne władze w Kijowie pozostaną u steru, za Ukraina powinna po wojnie stać się strefą buforową. Dodał, że Moskwa nie zgodzi się na scenariusz, w którym reżim rządzący w Kijowie pozostanie u władzy po zakończeniu wojny. Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiedział możliwość powrotu do trójstronnego formatu rozmów pokojowych. Ale jednocześnie przekazał, że nie ma obecnie formalnej mapy drogowej prowadzącej do zakończenia wojny. Bloomberg podał też, że wojna może potrwać nawet do 2027 roku. A wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkow, nie osiągnęli znaczących postępów podczas rozmów w Moskwie i Kijowie. Powiat Nyski zakończył na początku września modernizację metrowego odcinka drogi powiatowej nr 1620 prowadzącej do Podlesia koło Głuchołaz. Na łuku drogi wykonano czerwoną nawierzchnię o podwyższonej szorstkości, która ma zwiększać przyczepność pojazdów i poprawiać bezpieczeństwo na trudniejszych fragmentach trasy. Sam kolor nie wprowadza ograniczenia prędkości ani nie zmienia zasad pierwszeństwa, a kierowcy mają kierować się znakami drogowymi i przepisami obowiązującymi w danym miejscu. Remont objął też frezowanie nawierzchni, nowe pobocza, remont przepustu i lokalne wzmocnienie podbudowy, ale wyremontowany fragment kończy się kilkaset metrów przed Podlesiem, gdzie nadal potrzebne są dalsze naprawy drogi. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Kancelaria Prezydenta wysłała dziś pismo do Marszałka Sejmu z pytaniami dotyczącymi procedowania formalnie kandydatury Macieja Berka. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział, że są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy Berek ma 10-letni staż jako radca prawny. Pismo ma wyjaśnić te kwestie przed dalszym procedowaniem kandydatury. Polskie, francuskie i belgijskie siły powietrzne wykonały wspólne loty rozpoznawcze nad Morzem Czarnym, a w zadaniu uczestniczyła para polskich F-16. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz napisał, że celem było doskonalenie wspólnego działania w przestrzeni powietrznej i na morzu oraz przestrzeganie prawa międzynarodowego. Sztab Generalny Wojska Polskiego przekazał, że operacja trwała 8 godzin, obejmowała 3 tankowania w powietrzu i wymianę informacji między samolotami bojowymi, rozpoznawczymi oraz francuskim tankowcem. Wspólne działanie ma doskonalić procedury, współpracę załóg i zdolność do prowadzenia złożonych operacji lotniczych w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Uber potwierdził, że kierowca z nagrania został pozbawiony dostępu do platformy po niebezpiecznej jeździe slalomem na moście imienia Kart Franciszka Macharskiego w ciągu S7 w Nowej Hucie w Krakowie. Rzeczniczka Uber Polska Iwona Kruk przekazała, że firma natychmiast podjęła działania, by zidentyfikować kierowcę i przypomniała, że każdy kierowca musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Policja prowadzi czynności w sprawie, zanalizuje nagranie i ustala kierowcę. A komisarz Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ocenił, że wstępnie można mówić o stworzeniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Samolot Wołodymyra Zełenskiego został niemal trafiony przez drona podczas startu z Kiszyniowa do Oslo, poinformował premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Do incydentu doszło we wtorek wieczorem, gdy prezydent Ukrainy leciał na pogrzeb króla Haralda V. Jens Stoltenberg przekazał, że przylot Zełenskiego do Oslo był opóźniony, a sam prezydent mówił norweskim ministrom o problemach z wydostaniem się z Kiszyniowa. Wołodymyr Zełenski spotkał się w Oslo z norweskim rządem i przedstawicielami branży zbrojeniowej, a następnie uczestniczył w państwowym pogrzebie króla Haralda V. Biały Dom rozważa ograniczenie dotychczasowego zaangażowania Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w proces mediacji między Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Ukrainą. Dyrektor CIA John Ratcliffe może wkrótce odegrać kluczową rolę w tych rozmowach. Zmiana miałaby dotyczyć amerykańskiego udziału w negocjacjach prowadzonych w sprawie Rosji i Ukrainy. Śledztwo w sprawie zonda Crypto obejmuje setki milionów złotych strat zgłoszonych przez klientów, upadłość estońskiego operatora giełdy i zaginięcie jej założyciela. Pojawiają się też wątki podejrzanych przepływów pieniędzy do osób i instytucji związanych z prawicą. Nową dynamikę nadała sprawie współpraca byłego szefa Platformy Przemysława Krala z prokuraturą. Zarzuty dotyczą już 5 osób, a wszystkie trafiły do aresztu. Andrzej Duda podczas forum ekonomicznego w Karpaczu odniósł się do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości i ocenił pojawiające się w ugrupowaniu podziały jako smutne i nieco gorszące. Były prezydent powiedział, że jest rozczarowany sporami, które trafiają do opinii publicznej. Jego wypowiedź padła w czasie dyskusji o rozłamie w PiS. Co najmniej 14 osób zginęło, a 11 zostało rannych po potężnej eksplozji w składzie broni i amunicji w pobliżu miasta Sarmada w północno-zachodniej Syrii. Na miejsce skierowano jednostki obrony cywilnej i straży pożarnej, ale akcję ratunkową utrudniały kolejne detonacje. Nad terenem zdarzenia przez wiele godzin unosiły się gęste kłęby dymu, a przyczyna wybuchu pozostaje nieznana. W magazynie przechowywano broń i amunicję pozostałą po wojnie domowej z czasów reżimu Bashara al-Assada. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: Słuchacie Radia DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie podkarpackim na DK28, między Krosnem a Rymanowem, w miejscu piastowym kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w kierunku Krosna. Do 19 w województwie opolskim na A4, między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w stronę Katowic, trwa remont nawierzchni bitumicznej. Równolegle na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Katowic prowadzone jest oczyszczanie urządzeń odwadniających. Do 19 w województwie małopolskim na A4, między węzłem Brzesko a węzłem Tarnów-Mościce, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Do jutra do 7 w województwie śląskim na A4 w Katowicach, przy DK86 i węźle Murckowska, zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Sosnowca. Również do 19 na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do węzła Gliwice-Bojków w stronę Wrocławia utrzymuje się zwężenie jezdni. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump powiedział przed odlotem do Dallas, że wojna z Iranem zakończy się natychmiast po wyborach do Kongresu w Stanach Zjednoczonych, wyznaczonych na 3 listopada. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że po tych wyborach cena ropy gwałtownie spadnie. Trump stwierdził też, że rozmawiał z Władimirem Putinem i że rosyjski przywódca chce zawrzeć porozumienie kończące wojnę. Według Trumpa do takiego porozumienia byłoby dobrze, gdyby chciał go także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Siergiej Ławrow powiedział, że Rosja nie zaakceptuje powojennego porządku, w którym obecne władze w Kijowie pozostaną. Ustarudza Ukraina po wojnie powinna stać się strefą buforową. Szef rosyjskiego MSZ dodał, że Moskwa nie zgodzi się na scenariusz, w którym reżim rządzący w Kijowie pozostanie u władzy po zakończeniu wojny. Według 3 osób zaznajomionych ze stanowiskiem Kremla Władimir Putin ma planować utrzymanie okupowanych terenów w obwodach sumskim i charkowskim jako stałych stref buforowych oraz dążenie do zajęcia całego obwodu donieckiego. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiedział możliwość powrotu do trójstronnego formatu rozmów pokojowych, ale zaznaczył, że nie ma obecnie formalnej mapy drogowej prowadzącej do zakończenia wojny. Ukraińskie siły operacji specjalnych poinformowały o ataku na 2 rosyjskie zakłady przemysłu kondensatu gazowego w Nowym Urengoju i Purowsku w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, oddalone o 3000 km od Ukrainy. To, jak podkreślono, pierwszy tak daleki atak od początku wojny. Do uderzenia użyto bezzałogowych statków powietrznych o deklarowanym zasięgu ponad 3300 km. Gubernator Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego Dmitrij Artiuchow przekazał, że w Nowym Urengoju po upadku szczątków drona wybuchł pożar, nikt nie został ranny, a trwa ustalanie rozmiaru szkód. Artem Żoga, pełnomocnik prezydenta Rosji Władimira Putina do spraw Uralskiego Okręgu Federalnego, potwierdził pożar w jednym z obiektów paliwowo-energetycznych i podał, że personel został zawczasu ewakuowany. Iran ogłosił nową strefę zamkniętą dla żeglugi, a dokładna lokalizacja ma zostać podana później. Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsen Rezai powiedział, że strefa będzie zaczynać się w punkcie, w którym rozpoczyna się amerykańska blokada Iranu. A wkrótce mają też zostać zatwierdzone mapy tras przejścia przez cieśninę Ormuz. Teheran zapowiedział, że statki przepływające przez cieśninę będą musiały płacić i uzgadniać trasę z irańskimi władzami. Władze Stanów Zjednoczonych odpowiedziały ogłoszeniem blokady irańskich portów, co ograniczyło możliwości Iranu zarabiania na eksporcie własnej ropy. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że kierowcy, którzy wjadą na przejazd kolejowy na czerwonym świetle, będą tracili prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt zmian ma trafić na najbliższe posiedzenie Rady Ministrów, a przepisy mają zostać skonsultowane już jutro. Zapowiedź jest reakcją na wypadek w Sokolnikach, Suchych koło Przysuchy, gdzie samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem Intercity Koziołek relacji Lublin Główny – Szczecin Główny. Zginęła 1 osoba, a 20 osób zostało poszkodowanych. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka 3 pokoleń.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Coco Gauff awansowała do półfinału US Open po zwycięstwie nad Mirą Andrijewą. Amerykanka zaczęła mecz od straty do 0-4 i przegrała pierwszego seta 2-6, ale później poprawiła grę i wygrała kolejne partie. W tiebreaku drugiego seta Rosjanka nie wykorzystała dwóch piłek meczowych, a w trzecim secie Gauff oddała rywalce tylko jedną okazję do przełamania i sama dwukrotnie przełamała jej serwis. W półfinale zagra z Jeleną Rybakiną, a Kazaszka po awansie zapewniła sobie objęcie w poniedziałek prowadzenia w światowym rankingu, które straci Aryna Sabalenka. Joshua Zammidge został oskarżony o działania mające na celu udzielenie istotnej pomocy zagranicznej służbie wywiadowczej w prowadzeniu działań naruszających ustawę o bezpieczeństwie narodowym. Prokuratura podała, że komunikował się z przedstawicielem Korpusu Ochotniczego GRU i otrzymywał od niego instrukcje. Zammidge został aresztowany w zeszłym tygodniu w Swindon w południowej Anglii przez policję antyterrorystyczną. W czwartek ma stawić się przed sądem magistrackim w londyńskiej gminie Westminster za pomoc GRU grozi do 14 lat więzienia. Sędzia Debra R. Caslin z Karoliny Południowej zezwoliła na przeniesienie procesu Alexa Murdaugha z hrabstwa Toleton do hrabstwa Sunder, aby zapewnić mu sprawiedliwy proces. Termin nowego procesu wyznaczono na 2.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, 3 pokolenia.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w Waszyngtonie rozmawiał z przedstawicielami amerykańskich służb specjalnych, w tym z szefem Centralnej Agencji Wywiadowczej. Tematem spotkań były akty sabotażu oraz hybrydowe działania Rosji. Tomasz Siemoniak ocenił, że Stany Zjednoczone nie lekceważą rosyjskich działań dywersyjnych i mają wobec Moskwy coraz mniej złudzeń. Premier Donald Tusk po spotkaniu z szefem Rady Europejskiej Antonio Costą w Warszawie powiedział, że większy budżet Unii Europejskiej leży w interesie każdego kraju członkowskiego, a zwłaszcza Polski. Rozmowa dotyczyła stanowiska Polski w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata od 2028 do 2034. A szczyt budżetowy ma odbyć się od 15 do 16 października w Brukseli. Tusk podkreślił, że przyszłe ramy finansowe Unii są dla Polski kluczowe i apelował o zachowanie polityki spójności oraz wsparcia dla rolnictwa przy szukaniu nowych środków na bezpieczeństwo i konkurencyjność. Antonio Costa zaznaczył, że Unia Europejska musi dojść do porozumienia w sprawie budżetu do końca bieżącego roku, aby utrzymać wsparcie dla rolników, firm, studentów, badaczy i wynalazców. A także uwzględnić nowe wyzwania związane z obronnością, bezpieczeństwem i sytuacją na Ukrainie. 8 obywateli Uzbekistanu przymusowo opuściło Polskę samolotem,